0: 084 80 20 7 638. Ndo namba yamunogona kushandisa parunhare mangwanani. Alo parunhare.
1: Alo, alo, marara sei?
0: Tarati marara, ndiri kutaura nani?
1: Apa muziana rosi karo sindai kuno kujombe zvona mapako.
0: Kwa mapako kunovhara here?
1: Nanza kuno kuri boka vachira ikona mabasa ikona.
0: Kuno uko zviri kufamba zvinoti paitezwe kupera kwesondo.
1: Ya, kupera kwesondo muchishano ndaimbo chakachaka masakani muchimbaro makobo. Muzabata mashipeshi zvimwe zvimwe. Endawo madinzi tinzi hoba takatambira sherera vremelia mapako yakaenda kotambira. Yakatambira ekipa yechimudowe chokuzhunda iyo. Endawo yoganyari sherera vremelia ngotozhau. Eratasa. Endawo chamadoko nikakwenda kumukuku. Manovenove domingo zvaka wapinda misa. Apa ndiripo ndirikuchera funda zvayo ndati mbete chiyumba zva. Parakwenda mberi nomabasa.
0: Ndatenda, ndatenda, mo ane mangwanani yakanaka.
1: Mo... Ya, nada, ngatitari, ngatitendere nyika.
0: Mo kwa tsanu ashanu?
1: Kutangano kwa ziza, mkazi kere zina manuere, mwana ndiati zina rosi, rosa rosi, na zizia rosi. Shamarari yese, na ano mpakizwa timuende kuite, muyo zeta basa na mateke ni koraji mtambiki, na mamboe gojombe, gojombe, vera mtambara.
0: Ndatenda, mo ane mangwanani yakanaka.
1: Ah, okay.

0: Hei Antonio, uri paumba?
1: Ihi Mateus, ndiri paumba, ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu, uye ndichabva ndatambira ende mutande renhunga paumba pano.
0: Saka wana baba nana mai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano, handiti?
1: Ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paumba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
0: Zwisisai, mukatambira dande mutande renhunga, musakanga nekutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
1: Bo Mateus, rarohwa ngezuva, motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro, tinodzivirira chirwere chemuzharera uye nekuchengetedza mhuri.
0: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
2: Vagari vemunharaunda, garai makatetekera. Mutariro wemhuri uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
3: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Unofara here kusangana kwatiri kuita muchikamu chino dzidza zvakanyanya chebhangu remusambiki
4: kika vovosta kozinyarozi.

azwa dakara bende ngova ichwa nokuita gumine mweno museso musere papa nyika pano ikuita zvinoda 23 yore zvino 8 minutes.

jakwana gumi na imuno gumi romseswa nomseswa muno mwe 23 horas no 17 minutos azwa izwa jonege marahora.